0: bis Montag, 7:30 Uhr.
1: Toshka, nun, como me parece el dini? Toshka, Wisła.
2: W porządku?
1: Elektrociepłownia. Toshka, imienia Konrada Korzeniowskiego. Jest?

Janek Wiśniewski. Padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw